Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie nadawanym w ramach Polskiego Komitetu Radiowego ze stacji 5EBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. Jest sobota, 16 maja 2026 roku. Dzisiejszy program przygotowały i prezentują dla Państwa Roma i Małgosia Legedza. Na początku programu usłyszymy wiadomości z Polski i ze świata, a następnie przedstawimy Państwu dwóch patronów 2026 roku, ogłoszonych przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Pierwszy to Józef Czapski, wybitny malarz, pisarz, autor dzienników, dokumentował zbrodnię katyńską. Drugim patronem z intrygującą przeszłością jest Sergiusz Piasecki, uznany za dorobek pisarski, postawę patriotyczną i walkę o polską wolność, napisał Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy. I ciekawostka, odnaleziono nieznany film z pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego. Dowiemy się o szczegółach dotyczących filmu. Program nasz rozpoczynamy piosenką Młody Maj, wykonuje Golec Orkiestra.

Wiadomości z Polski i ze świata. Z Polski. Zwycięstwo polskiej wsi. 45 lat temu powstała Rolnicza Solidarność. NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność zarejestrowano 12 maja 1981 roku w warszawskim sądzie po prawie 9 miesiącach zmagań o uznanie niezależnej reprezentacji wsi. Wszyscy byli zaskoczeni, że wielkie tłumy przyjechały do Warszawy. Była cała chłopska Polska. Obudź się Polsko. Wielka manifestacja NSZZ Solidarność 20 maja w Warszawie. To ostatni dzwonek alarmowy dla polskiej gospodarki. Nie ma dziś powodów do optymizmu. Wręcz przeciwnie. Sytuacja jest naprawdę niepokojąca. To krwawy obraz zubożenia zwykłych Polaków. Ceny żywności poszły w górę o blisko 17%. Energia i czynsze drożeją w oczach. Służba zdrowia ledwie zipie, a zadłużenie publiczne rośnie w tempie miliarda złotych dziennie. Do tego dochodzi dramatyczna polityka klimatyczna Unii, która dobija kolejne branże. 20 maja w Warszawie trzeba pokazać, że Polacy nie zamierzają biernie patrzeć, jak odbiera się im godność, pracę i przyszłość. Czas obudzić w sobie patriotyzm gospodarczy i zwykłą ludzką dumę, powiedział Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i rodziny w Polsce płacą jedne z najwyższych rachunków za prąd w Europie. Wynika z badań Eurostatu. Polska gospodarka coraz wyraźniej odczuwa ciężar jednego z najdroższych zasobów XXI wieku – energii. To nie jest abstrakcyjny problem, lecz codzienność miliardów gospodarstw domowych i tysięcy firm, które z miesiąca na miesiąc mierzą się z rachunkami wyraźnie odstającymi od europejskiej średniej. Polityka topienia szpitali. Na granicy upadłości znajduje się 50 szpitali powiatowych. Za kilka miesięcy ta liczba może dramatycznie wzrosnąć. Dla pacjentów już teraz zapaść służby zdrowia oznacza dłuższe kolejki i ograniczenia świadczeń, a także nierzadko konieczność leczenia daleko od miejsca zamieszkania. Szacowana stopnia bezrobocia zarejestrowanego na koniec kwietnia bieżącego roku wyniosła 6% wobec 6,1% w marcu, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o 14 100 osób. Niemiecka lichwa. Rząd podpisał umowę SAFE. Minister finansów przyznał, że nie wie, jakie będzie finalne oprocentowanie pożyczki. Umowę w imieniu strony polskiej podpisali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. Pożyczka opiewa na 43,7 miliarda euro, czyli prawie 185 milionów złotych. Od lutego, kiedy weszły nowe przepisy dotyczące 800+ dla Ukraińców, liczba przyznanych im świadczeń spadła sześciokrotnie, poinformowało Ministerstwo Wewnętrzne i Administracji. Do tej pory odrzucono 12,5 tysiąca wniosków o świadczenie, które nie spełniały nowych wymogów. Od lutego 2026 roku obecnie otrzymywanie świadczeń rodzinnych, na przykład 800+, zależy od podjęcia zatrudnienia. Piąt śledczy Instytutu Pamięci Narodowej szuka miejsc pochówku ofiar niemieckiego obozu, który do lutego 1945 roku funkcjonował w Kalisz, czyli dzisiejszym Kaliszu Pomorskim. Prokurator szacuje, że zginęło tam kilkudziesięciu więźniów z Polski, Czech i Holandii, Belgii i Francji. Obóz koncentracyjny Ravensbrück, znajdujący się 80 km na północ od Berlina, współtworzyła sieć ponad 40 podobozów dla kobiet i mężczyzn, między innymi na terenie obecnego województwa zachodniopomorskiego. W 130. rocznicę urodzin Stanisławy Leszczyńskiej uczczono postać bohaterskiej położnej z Auschwitz-Birkenau. Przed szpitalem imienia księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie stanął pomnik kandydatki na ołtarze.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele rodziny Stanisławy Leszczyńskiej, delegacje pielęgniarek z kilkunastu szpitali w całej Polsce, przedstawiciele prezydenta RP, Ministerstwa Zdrowia i władz Warszawy. Obecna była m.in. Ewa Machaj-Antosiewicz, która przyszła na świat w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau, a jej poród odebrała właśnie słynna położna Stanisława Leszczyńska. Sprzeciwiała się rozkazowi doktora Józefa Mengelego, który nakazał zabijanie nowonarodzonych dzieci i w nieludzkich warunkach obozowych przyjęła 3000 porodów. 8 maja, dzień jej urodzin, jest obchodzony jako Dzień Polskiej Położnej. Wiadomości ze świata. Biblia obecnie została w całości przetłumaczona lub częściowo na ponad 4000 języków na całym świecie. Zjednoczone Towarzystwo Biblijne United Bible Societies w swoim nowym raporcie rocznym za 2025 rok wymieniają dokładnie 4121 języków spośród szacowanej liczby 7400 języków używanych na świecie. Żadna inna księga nie jest dostępna w tak wielu różnych językach. Zjednoczone Towarzystwo Biblijne to międzynarodowa i międzyreligijna sieć skupiająca około 150 krajowych stowarzyszeń i towarzystw biblijnych. Została założona w 1946 roku, aby wspierać się wzajemnie w celu rozpowszechniania Biblii. Obecnie koordynuje i wspiera projekty biblijne w około 240 krajach i terytoriach. Holandia chce wznowienia rozmów w Unii Europejskiej o wykorzystaniu do 2010 miliardów euro zamrożonych rosyjskich aktywów na pomoc Ukrainie, podało Politico. Według portalu inicjatywę poparły Estonia, Łotwa, Litwa i Finlandia. Państwa Europy Północnej wolą wykorzystanie rosyjskich środków niż dalsze zwiększanie wspólnego zadłużenia. Kanada nałożyła nowe sankcje na Rosję za uprowadzenie i indoktrynację ukraińskich dzieci, poinformowała minister spraw zagranicznych Anita Anand. Sankcje nałożono na 23 osoby i 5 instytucji mających związek z tym procederem. Dotychczas Kanada nałożyła sankcje na ponad 80 osób i instytucji, które mają związek z uprowadzeniem ukraińskich dzieci, w tym na rosyjską komisarz do spraw dzieci Marię Lwową-Białową oraz centra edukacyjne, sportowe i wojskowe dla dzieci. Około 20 krajów współpracuje z Ukrainą przy projektach dronowych. Podpisano już 4 umowy, przygotowywane są pierwsze kontrakty, a z kolejnymi państwami trwają rozmowy, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po raporcie głównego ukraińskiego negocjatora Rustema Umierowa. Rustem szczegółowo poinformował o kontraktach z krajami zainteresowanymi umowami z Ukrainą dotyczącymi dronów. Z innymi krajami trwają procedury przygotowawcze do porozumień politycznych, które utworzą drogę dla biznesu, napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. Szefowie dyplomacji krajów Unii Europejskiej zdecydowali o zakończeniu częściowego zawieszenia umowy handlowej z Syrią, co oznacza zniesienie kontyngentów na handel z tymi krajami, między innymi metalami i ropą. Decyzja uchyla obowiązującą od 2011 roku sankcję za naruszanie praw człowieka w czasie reżimu Bashara al-Assada. Zawieszenie obejmowało m.in. przepisy znoszące ograniczenia ilościowe na import niektórych syryjskich produktów, w tym ropy naftowej, produktów petrochemicznych, złota, metali szlachetnych i diamentów. Posłuchajmy teraz piosenki Komu Maj, wykonuje zespół Aura.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2026 rokiem Józefa Czapskiego, w 130. rocznicę jego urodzin, wybitnego malarza, pisarza, autora esejów i obszernych dzienników. W swojej książce Na nieludzkiej ziemi przedstawił wstrząsający obraz Związku Sowieckiego w czasie II wojny światowej, dokumentował zbrodnię katyńską. Józef Maria Franciszek Czapski urodził się 3 kwietnia 1896 roku w Pradze, w wieloetnicznej, arystokratycznej rodzinie jako hrabia Hutten Czapski. W wieku młodzieńczym, mając na koncie kilka języków, jednocześnie grał na fortepianie. Po maturze rozpoczął studia prawnicze na Cesarskim Uniwersytecie w Petersburgu. Niebawem zaczęła się I wojna światowa, a w niespełna 3 lata rewolucja, chaos i bolszewizm. Bardzo szybko Czapski zrozumiał, że bolszewizm jest ideologią i praktyką bandytyzmu państwowego na fundamencie zbrodniczej mentalności rosyjskiej. Kiedy w 1920 roku Czerwona Armia natarła na Polskę, Józef stał w obronie ojczyzny. Za odwagę, honor i wierność w walce został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, a w wieku 25 lat, będąc na studiach w krakowskiej ASP, zapisuje myśli, jakie na całe życie stały jego credo. Zrozumiałem nagle całym sobą, że nie jestem sam, że jestem związany z całym światem, z historią, że nie ma samotności, że moje najtajniejsze myśli i przeżycia nie są moją tylko własnością, że mają odpowiedniki w świecie, bo nie są wytworem wyłącznie tylko mojej myśli, ale całego procesu historycznego, który moją świadomość wyżłobił, że należę do historii. Chcę tego, czy nie chcę, że jestem nie tylko potrzebny, ale że nikt inny za mnie tego, co zrobić muszę, nie zrobi i zrobić nie może. W latach 1924-31 przebywał w Paryżu, eksperymentując z podejściem do kompozycji obrazu na płótnie i papierze. Malował portrety, wnętrza, pejzaże, widoki, miejskie kwiaty, martwe natury. Sceny z przedstawień teatralnych, w których najważniejszą rolę odgrywał kolor i światło. Przywiązywał większą wagę do konstrukcji obrazu, dążył do syntetycznego ujęcia przedmiotu i wydobycia dramatycznego wyrazu, pogłębiając studia natury, jej form i barw. W swoim dzienniku Czapski zaznacza: kiedy rysujesz, czujesz każdą kreskę prowadzoną na papierze jako coś żyjącego, nieodwołalnego i naraz mój rysunek tulipanów zaczyna żyć. Czułem podczas rysowania, czułem ten związek niezdarnego, niepewnego, zdeformowanego trochę rysunku. Jakby między końcem mojego ołówka a mną nie było żadnej przerwy. Ja byłem na końcu ołówka. Napad Wehrmachtu i Armii Czerwonej na Polskę w 1939 roku od razu zmienił harmonię barw. Czapski znowu włożył mundur, a niebawem został internowany i trafił do obozu jenieckiego NKWD w Starobielsku. Okazał się w centrum tej śmiercionośnej harmonii sowieckiej, uwięziony na lagrach Starobielska, Pawliszczego Bora i Gryazowca. Wojna odebrała Czapskiemu zdolność malowania, ale świadomy swojej misji zaczął pisać, zostawiając świadectwo strasznych czasów w 2 ważnych książkach – Wspomnienia starobielskie i Na nieludzkiej ziemi. Z malarza stał się kronikarzem, ponieważ nikt inny za mnie tego, co zrobić muszę, nie zrobi i zrobić nie może. Dzień po dniu notował wszystko, co działo się wokół, czego doznawał w nieludzkich obozowych warunkach i o tym, jak walczył z sobą, żeby zachować swoją szlachetność. Notował do kresu życia, pozostawiając po sobie blisko 300 notatników. Kiedy padła decyzja o likwidacji ponad 22 tysięcy uwięzionych Polaków,
Z ogólnego spisu jeńców zamierzano pozostawić przy życiu 395, w tym rotmistrza Józefa Czapskiego. Na prośbę ambasady niemieckiej, jako Niemca i hrabiego, za którego interweniowali między innymi książę Radziwiłł i książę Lubomirski. W 1941 roku Czapski wstąpił do armii Andersa. Przeszedł szlak od Uzbekistanu do Iraku, do Włoch i Monte Cassino. Cały czas, zwłaszcza jako delegat rządu RP na emigracji, Międzynarodowej Komisji Badającej Zbrodnię Katyńską, major Józef Czapski szukał śladów zamordowanych rodaków. A jako dziennikarz oznaczał się licznymi publikacjami w wielu periodykach na całym świecie. W 1946 roku w Paryżu razem z Jerzym Giedroyciem i Gustawem Herlingiem Grudzińskim współtworzył Instytut Literacki, w którym wydawano kulturę, która stała się prawdziwym azylem dla osób piszących prawdę. Jego autorytet i zaufanie do niego były niepodważalne. Do aktywności artystycznej Józef Czapski powrócił w 1949 roku. Bez malarstwa bowiem nie wyobrażał sobie życia. Liczne obrazy i rysunki Czapskiego, mimo tego, co on przeszedł, stanowią świadectwo walczącego apetytu na życie. Józef Czapski zmarł 12 stycznia 1993 roku, przeżywszy niewątpliwie z łaski Bożej 97 lat. Zawsze był i działał według swoich imion. Pracowity i mądry jak święty Józef, pokorny jak święta Maria, miłościwy dla natury i jej stworzeń jak święty Franciszek. Posłuchajmy piosenki zatytułowanej Jak wykonuje zespół Stare Dobre Małżeństwo.

Odnaleziono nieznany film z pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego. Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło niepublikowany dotąd amatorski film z pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego. Unikatowe nagranie z krakowskich uroczystości żałobnych zostało odnalezione na rynku antykwarycznym i przejęte przez archiwa państwowe dzięki skorzystaniu z prawa pierwokopu. To jedyny znany prywatny zapis filmowy tego wydarzenia. Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku była jednym z najważniejszych i najbardziej poruszających momentów w historii II Rzeczpospolitej. Twórca Legionów Polskich, naczelnik państwa, zwycięzca wojny polsko-bolszewickiej i symbol odzyskanej niepodległości był postacią, która ukształtowała polityczny, militarny i symboliczny fundament państwa polskiego po 1918 roku. Film opublikowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe został zarejestrowany 18 maja 1935 roku na taśmie 8-militrowej przez Tadeusza Rowińskiego, krakowskiego stomatologa i filmowca amatora, który po wojnie wyemigrował do USA. Zapis trwa 7 minut i 32 sekundy. Jest pozbawiony dźwięku i został nakręcony z dwóch punktów obserwacyjnych. Z okna kamienicy przy ulicy Wiślanej oraz jednej z kamienic przy rynku głównym. Na taśmie widać nieprzebrane tłumy żałobników, fragmenty pochodu żałobnego, atmosferę miasta pogrążonego w ciszy i skupieniu, a także kluczowe postacie życia publicznego II Rzeczpospolitej. Prezydenta Ignacego Mościckiego oraz generała Edwarda Śmigłego-Rydza, towarzyszącego Aleksandrze Piłsudskiej. W przeciwieństwie do oficjalnych kronik filmowych realizowanych przez Polską Agencję Telegraficzną, materiał Rowińskiego ma charakter prywatnej, amatorskiej rejestracji, co nadaje mu wyjątkową wartość źródłową. Pokazuje historię z bliska, pozbawioną inscenizacji i propagandowej narracji. Udostępniona 11 maja 2026 roku wersja filmu ma charakter techniczny. Jest to etap otwierający proces, który pozwoli w przyszłości zaprezentować materiał w jakości odpowiadającego jego znaczeniu. Po zakończeniu prac Narodowe Archiwum Cyfrowe planuje udostępnienie cyfrowej wersji filmu. Piosenkę Taki Kraj wykonuje Joanna Biernat.

0: Zakład pogrzebowy Peter Erberg Funerals istnieje już ponad 40 lat i jest własnością jednej rodziny. Zakład udziela pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Prosimy więc zwracać się do firmy Peter Erberg Funerals, adres 280 Grange Road, Flinders Park, telefon 82341266. Zakład pogrzebowy Peter Erberg jest sponsorem polskich programów radiowych nadawanych ze stacji 5EBI FM.
1: Kiedy problemy prawne przytłaczają, potrzebujesz kogoś, kto stanie przy tobie i uczyni sprawy jasnymi i prostymi. Williams Legal w Adelaide nasi prawnicy oferują fachowe wsparcie w sprawach rodzinnych, obronie karnej, prawie drogowym, testamentach i planowaniu spadkowym, pełnomocnictwach oraz administrowaniu majątkiem po zmarłych. Niezależnie czy stoisz przed zarzutem, planujesz przyszłość rodziny, czy porządkujesz sprawy po bliskim, otrzymasz jasne porady i mocną reprezentację z szacunkiem i zrozumieniem. Nie zwlekaj, zarezerwuj konsultację już dziś na williamslegal.com.au lub zadzwoń pod numer 84519040. Williams Legal, doświadczony, przystępny, godny zaufania.
2: Nie ma większej hańby i upokorzenia dla człowieka, jak być obywatelem sowieckim. Pisał Sergiusz Piasecki, naoczny świadek narodzin bolszewickiego państwa totalitarnego. Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Sergiusz Piasecki został patronem 2026 roku. Ważniejszą nawet od tożsamości narodowej była dla Piaseckiego deklaracja ideowa. Był antykomunistą ideowym, ponadto prawdziwym i szczerym, chociaż nie do końca docenianym diamentem polskości, co bez wątpienia stanowi o sile jego przekazu intelektualnego i co chyba najważniejsze, był depozytariuszem wolności. Powiedział historyk profesor Grzegorz Łukomski, autor książki pod tytułem Sergiusz Piasecki – Przestrzenie wolności antykomunisty ideowego. Wolność uznawał za cel nadrzędny swojej drogi życiowej. Z tego wynikała konsekwentna postawa negacji wobec wszystkiego, co autorytarne i totalitarne, a więc także niepolskie, pozostające w sprzeczności z polską kulturą i naturą polskości. To także człowiek prawdziwie niepokorny, nie poddający się sztucznym, narzuconym schematom kulturowym, zwłaszcza tym wynikającym ze wschodniego, rosyjsko-azjatyckiego pojmowania świata. Ocenił profesor Łukomski. Jego zdaniem zdecydował o tym splot okoliczności, który sprawił, że Piasecki stał się świadkiem narodzin nowego bytu politycznego, bolszewickiego państwa totalitarnego, opartego na ideologii marksistowskiej. Widział niewyobrażalną zbrodnię, bezprawie, zanik więzi społecznych i dotychczasowych wartości kulturowych. Przez 32 lata jestem wrogiem bolszewizmu, pisał Piasecki w sporządzonym 23 stycznia 1950 roku Curriculum Vitae. Słowa te przywołał 75 lat później, 30 września 2025 roku, biskup polowy ksiądz Wiesław Lechowicz w homilii podczas uroczystego drugiego pogrzebu pisarza już w Warszawie. Walczyłem przeciw niemu jako partyzant, żołnierz, szpieg, konspirator i wreszcie jako pisarz. Zwalczanie bolszewizmu jest moją ideą i celem mojego życia, podkreślił autor Siedmiu pigułek Lucyfera. Urodził się 1 kwietnia 1901 roku w Lachowiczach, jego ojciec potomek zubożałej i zruszczałej polskiej szlachty. Matką była białoruska dziewczyna, służąca Michała Piaseckiego. Wiem, że moją matką była Klaudia Kułakowicz i że byłem jej synem nieślubnym. Nigdy nie pozwolono mi zobaczyć matki, jej podobizny, nawet opowiedzieć mi o niej żadnego szczegółu, pisał Sergiusz Piasecki. Pozostało mi żywo w pamięci gospodyni ojca, nieślubna żona, Filomena Gruszewska, którą uważałem długo za matkę, a która mnie wyrafinowanie, podstępnie i podle traktowała. Wspominał w liście do przyjaciela Ryszarda Demla, malarza, opiekuna spuścizny autora Żywotu człowieka rozbrojonego. Uczyłem się i sprawowałem bardzo źle. Tatuś zawsze twierdził, że skończę źle i to stało się. Zrobiłem się pisarzem, pisał Piasecki w autodenuncjacji. Morał stąd taki, nie zwracałem w szkole uwagi na książki. Teraz za karę muszę sam je pisać. Jego edukacja zakończyła się w sposób dramatyczny, gdy z 7 klasy trafił na krótko do więzienia, oskarżony o zbrojny zamach na inspektora gimnazjum. Po puczu październikowym 1917 roku Piasecki porzucił gimnazjum i, jak napisał w Curriculum Vitae, był przez pewien czas w partyzance antybolszewickiej. 9 sierpnia 1919 roku zostałem ranny przez bolszewików w czasie walk ulicznych w Mińsku Litewskim. W tymże roku wstąpiłem do Wojska Białoruskiego pod dowództwem polskim.

się kontrabandą i między innymi za to zwolniono go ze służby. Po raz kolejny w swoim życiu, rozbrojony i rozgoryczony, stał się desperantem próbującym odreagować poczucie poniesionej klęski. Nie miał też jakichkolwiek środków do życia. 22 sierpnia 1926 roku z kolegą dokonał w okolicy Wasiliszek napadu na kolejkę konną. Obaj zostali aresztowani. Piasecki dostał karę śmierci. Dzięki staraniom i wstawiennictwu Ignacy Mościcki wyrok zamienił na 15 lat więzienia. Karę odbył w Rawiczu, Koronowie i w Świętym Krzyżu, najsurowszym wówczas więzieniu w Polsce. To miejsce zawdzięczał swojej postawie, szanowany przez więźniów, natomiast przez służbę więzienną wielokrotnie karany. Otwarcie protestował przeciwko brutalności, nie tolerował chamstwa i skandalicznego traktowania więźniów. A teraz Lech Makowiecki w piosence Szloch.

W więzieniu obudził się talent pisarski Sergiusza Piaseckiego. Tam opanował język polski, który stał się przestrzenią jego twórczej wypowiedzi, ograniczonej brakiem papieru i cenzurą. Powieści moje pisałem w celi więziennej. W małej salce siedziało ze mną kilkunastu mężczyzn, mówił Piasecki. 2 sierpnia 1937 roku opuścił przedterminowo więzienie. Stało się to już po sukcesie Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy. Rękopis przesłany z więzienia zachwycił Melchiora Bańkiewicza.

który go wydał i podjął starania, by uwolnić prozaika chorego na suchoty. Opuściwszy więzienie, Piasecki poszedł na pocztę i nadał telegram do swego wybawcy, Wańkowicza. Za zdjęcie z krzyża dziękuję, dziękuję, dziękuję, napisał. Lecząc się w Zakopanem w 1939 roku, Piasecki poznał Stanisława Ignacego Witkiewicza, który sporządził 4 portrety autora 5. etapu. Nawiązała się między nimi sympatia, a nawet przyjaźń, wynikająca z pewnego braterstwa dusz. Literackim efektem tego spotkania było opowiadanie Piaseckiego pod tytułem Prometeusz. Sam Witkacy też wspominał Piaseckiego. To, co przeżył, to jest coś tak piekielnego, że wierzyć się nie chce, że on jeszcze w ogóle istnieje. We wrześniu 1939 roku Piasecki walczył jako ochotnik w Korpusie Ochrony Pogranicza. Jego pobyt w okupowanym przez Sowietów Wilnie zaowocował książką Zapiski oficera Armii Czerwonej. Przez 5 lat był żołnierzem Armii Krajowej, najpierw w Biurze Informacji i Propagandy, później w Kediwie. Ocalił wówczas Józefa Mackiewicza, skazanego przez sąd AK na śmierć. Piasecki odmówił wykonania wyroku. Piasecki był naprawdę człowiekiem odważnym. Nie jest blagą, co pisze. Zrewanżował się autorowi po latach Wieży Babel, człowieka przemienionego w wilka i dla honoru organizacji Józef Mackiewicz. W 1942 roku ożenił się z Jadwigą Waszkiewicz, wcześniej sympatią Czesława Miłosza, którego później krytykował za antypolskość w pamflecie były popucznik Miłosz. 17 marca 1944 roku urodził się im syn Władysław. Twórca Bogom Nocy Równi, zagrożony aresztowaniem przez służby sowieckie, 8 maja 1945 roku wyjechał jako Jan Tomaszewicz z Wileńszczyzny z transportem przesiedleńców. Krótko był w Warszawie, później ukrywał się na ziemiach odzyskanych. 30 kwietnia 1946 roku udało mu się opuścić przejętą przez komunistów Polskę. Na emigracji najpierw wcielono go w stopniu szeregowego do batalionu wartowniczego, a następnie przeniesiono do oddziału kultury i prasy 2. Korpusu generała Władysława Andersa. Po rozwiązaniu polskich sił zbrojnych zamieszkał w Londynie. Nie czuł się dobrze w rozpolitykowanym środowisku Polonii i po kilku latach przeniósł się do Hastings. Mieszkał skromnie, pracował dorywczo, jako tragarz i listonosz, zmagając się z trudami codzienności i niedoborem pieniędzy. Próby sprowadzenia do Anglii żony i syna zakończyły się niepowodzeniem. Pisarz wysyłał im paczki i listy, które podpisywał jako babcia Stefania. Sergiusz Piasecki był moim dziadkiem. Mimo to do 1989 roku nie zdawałam sobie sprawy z jego istnienia. Napisała we wstępie do książki pod tytułem Gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy Ewa Tomaszewicz. Jej ojciec Władysław Tomaszewicz miał podobne doświadczenie. Przez wiele lat nie wiedziałem, że jestem synem autora zapisków oficera Armii Czerwonej. Jadwiga Tomaszewicz ze względów bezpieczeństwa pozostała przy okupacyjnym pseudonimie męża. Bała się. Jakakolwiek znajomość, tym bardziej tak bliska, z zakazanym w powojennej Polsce pisarzem, nie była mile widziana. Wyjaśniła wnuczka autora Adama i Ewy. Sergiusz Piasecki zmarł 12 września 1964 roku w wieku 63 lat. 29 września 2025 roku odbył się jego powtórny pogrzeb na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Sejm RP upamiętnił Sergiusza Piaseckiego w uznaniu dla dorobku pisarskiego, postawy patriotycznej i walki o polską wolność, weterana wojen, asa polskiego wywiadu, a później jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku, zdecydowanego przeciwnika komunizmu.
ogłaszając go patronem 2026 roku. A teraz usłyszymy piosenkę Wolność, wykonuje Marek Rechuta.

0: się zbudzić.
1: Nasz program dobiega końca. Dziękujemy Państwu za uwagę. Program przygotowały, prezentowały i opracowały technicznie Roma i Małgosia Legedza. Przypominamy, że polskie programy radiowe nadawane ze stacji 5VBI FM mogą Państwo słuchać w poniedziałki o godzinie 5 po południu i w soboty o godzinie 8 rano. Następną polską audycję z tej stacji usłyszymy już w najbliższy poniedziałek o godzinie 5 wieczorem w opracowaniu Piotra Leśniewskiego. Zapraszamy do słuchania. A my ponownie spotkamy się z Państwem na antenie w sobotę 13 czerwca. Na zakończenie posłuchajmy piosenki Czułe słowa Maju Maj. Wykonuje Magdalena Narożna i zespół Piękni i Młodzi. Życzymy Państwu przyjemnego weekendu. Do usłyszenia.